0: Amvera tikatera ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadzana nazo ndimemene yakulutsa kwathu kwachiwiri mchinyanja mtsiku lalero. Lero kupita kwa masiku makuma awiri kudzasano mwezi wachisano mchaka chimene chicha makuma awiri kudzazisano nchimodzi. Tinayamba ndi ntchito zathu pomwe zimatsala mphindi zisano kuti tilowemo lalachiwiri chidzulo chino. Pano pomwe zangotsala mphindi khumi ndi modzi kuti tilowemo lalachisano, si tingachitira mwina koposera kutsazika kulawira. Ndikusiya mpando m'manja mwanzatha maprogramu anchinyongwe kuti na wansa adzayale pano zomwe akukonzerani ndime yawo ya ntchito zawo za mchinyongwe. Pachiwalankhulira munali ndine Alberto Langiton akupitiriza kuwongolera zonse pamakina pandicho kingachepa pawiri kwathu. Tingo tipitirizani kumvera Radio Mosambiki tete, tsalani
1: Uluni Tawa
0: inope.